Niektóre pokiwy albo pojezdcze mamy za was też na Sjatym Dniu. Kamiński wyższy mieszczanosta Michael Preuss a tamniejszy zjazd za przychod bieżte czera przeprosywoj na zjawną dyskusję o planowanym zauryczu porodzernie kamińskiej koroni. Niedzie 100 ludzi bie na to do mieszczanskiego dziwa dwa przyszło. Preuss, każ też niedzieszy wyższy mieszczanosta a w okresny radziciel Danc staje rozłożywoj aktualną sytuację a możne przychodne kroki so bychu porodzerniu snad Stola z Dzierżyć Muli. Chcedza nastorczyć wúriadne posiedzenie w okresnego Semika, kotryż ma krajnemu radzie Wiczazy nadoktać, so za zdzierżenie poskitka kamencu zasadzić. To ma też signal na krajne knieżarstwo być, ministerstwo za socjalne szaktyrby wybił 6 miesaców prówać, acz ze zauryczom dziera w zastaraniu nie nastanie. My mimo čicach sú kajš každý leto džen do Božoho spieča meje metanie svedčili, 9 džetšacich poru a 8 poru modosných je tam čera serbský drast čerejúvalo. Julius a Helena bieštaj mieský por džetči, Milena Švedžic a Darius Budar poda modžine. Potom mejachu mimo čicach mieský reje s Frankom Veselu. A tež v serbským, šulským a zetkavanským centrum je Budišine sú čera mieje metanie svedčili, vedra dla bie svedžen v športuní. V cioch skupinách sú so vo veršk mieje vubiedžovali, mies šulerimi serbskeje zakvadnie šule přesadži so Maximilian Suchy a vúzvoli se Milu Müllerec za kradunu. Mies 5 letnikami serbského gymnázia bie Juri Mirčink najspiešnejší a jeho kráľovná bu Lota Velic. A tež 12 gymnázia so tradicionálne vúbiežovachu, ich mieský por Karl Kretschmer a Vianéa Paškec. Holce bychú serbské drastče, katolské, kajštež evangelské. A iš horňovúžiske vedro, močele a svunco dženca, desadistež nikotre švíjele jednače do 14 stopňov vodňov.

0: Przejemy zbożo.
1: A to mamy dwójce kulowate narodniny dżęca. W Woklecach świeci dżęca Hylża Relce na swoje 70. Gratulacza pisaja. Przyjemy tebi wiele zboża k twoim kulowatym narodninam, wosywie struotu a Boże żonowanie. Dziakujemy soci zaušu wopoka za nulubosć. Nech słunczko stajnie w nowym żywienskim dječe za tebe świeci, a nech sošitke twoje wulke a małke przeča spelnia. Lubie strovia, manželski hinc a dječi ze svojbami. A w Wotrowie ma dżęca Maria Jurszowa swoje 90. Bohate Boże żonowanie strowo tu na ciele a duszy, a wesołe hodzinki kru lubych przyjemutk Juri Robel z Martinu a swojbnymi.

Maria Maczcyna je zaspiewała w opuczowaniu we czeskie 12 godzin w 18. A nietko słyszymy nową dobu, zromadnie z Milenu Wołczerec.

0: Ja, und nichts Kuste, Müsli, na Jinsheich nimmt den New, ja no, na Muskich, aber na Köllers so bei hier. Müsse nennt das Abirame, das Zergwi Neo Traditio Togostupnego Stvertka. We pschet kschestjainskim a tatainskim zhassu so wiadli bilde bogo pschespella abe luge mieli bogate žni. Kschestjainstwo z Rejoveka jose te stare tradicie pschimjarivo nadzasnem svetovem nagledam vet synode ve Orlianje to je bovo veliše 500 jadnastčo po Kristusu tam su dostupnego stvrtka pševjadli procesione nimski bit procesionen zeskötarimisch subšosteli v dobro žni a naša Maria Alikoska Winklerova, Jose Roskanjauer, zes serskim Pfarrerjom Nauminko, zes Helmutom Hubalsom, Wottom, co stupnest wird, gewesnaminjo, a kak teme ten chrześcijanski svijin dzinsa rozmisch.
1: W Nowym Testamencie w przełożku Johann Gottlieb Fabriciusa z lata 1705 a 70 cytamy na końcu Lukasowego we zjawienia.
2: Aż wenn zwignu sveje ruce gori, a żognu wascho ich. A weno se stanu, gaz wenn ich żognu wascho, da wenn se wetnich a orduwa gori wiejoni do nebia. A weni se jomu przemodlichu a roschichu, se do Jerusalema s velikim vjaselim, a bechu staunje ve tom templu a chvalachu Boga.
1: Kak, dejme sebie to do nebia stupjenje predstajiš?
2: Až Jezus nejo net tak nekak primitivnje do nebia stupil, to sledne, což jo svojim uknikam dal, jo až ven je žognujo. A ako to se stanjo, ven ordujo do nebia zete.
1: Ukniki su z velikeju jasovošću hvatali do Jeruzalema, a su Boga hvalili.
2: To su interesantne aspekte toga teksta pši Lukasa na koncu. Ten impuls toga svijinja ga jo, až me bedejali, to vižiš, až teke misme žognovane ved Kristusa, a to by dejalo se ugroniš ve našije vjasološči, a teke ve našom hvalinju Boga džinca. To važno jo, až teke my by dejali gromadu biš ve naših cerkvjah na tom dnju, a Boga hvališ.
1: Termin stržašća dnju pejačah, živiš a čižašća dnju, pe jačovnej nježeli padnio s takim pšecej na jaden stvertk. Ten svježeň jo kenc jačovneje povišti, a ve tom zmysle se spolnijo misija Jezusa. Ve prednem stavje pesovskih statku citame sljedne slova Jezusa.
2: Ale ve Božišo dostaš mec toho svetego ducha, kenč Božio na vas pšič, a Božišo meje znanki buš Jeruzalem a ve celi židojski a zamariski a až na konc toga sveta.
1: Jezus stupio do nebia před vecemi svojich ukniku, a dva muskej ve bielých oblakach gronitej drugim ľužam, a kto doživiju.
2: V žede z Galilea, cokoľa stojšo ve u a gledajšo do nebia, tož ten Jezus, ten bude zase pšiš, tak ako ščo jogo do nebia stupajúcego vyžili.
1: Tej obej čojeni stej nám znatej z Biblie. To nie je nekaké bajanie, ale dej se ve zvisku toho pesovstva vyžeš.
2: Jezus, co až my to dobre posolstvo ved njogo njasome do celego sveta. My máme ten nadavk za misiju, a to teke naša cerkve tak viži, a to teke ved toga casa jogo gori stupinje opetame gotuaš. Nie dejme jano do nebia gledaš, my dejme jogo chvališ, a ved njogo kuždemu pejedaš.
1: V katolskej cerkvi jo stupny stvertk obľubovaný žeň za prednú komuniu, a ve evangelskej za konfirmáciu. S takým dostanu konfirmandy lichy przystup ku chrześcijańskiemu uznasieju, ketareż jo im przydupieniu było niewiedobnie sobu dane. Stupny stwertk, a z tym do niebia stupienie Jezusa Chrystusa ma za chrześcijanu wielki uznam.
0: Po cakwinnym zwiedzeniu stupnym stwertku Josy Maria Elikowska-Winklerowa rozgraniała ze serskim parajom na ominku z Helmutom Hubacom. My co my se net czochu nastajisz na to, coś poprzom. Wieczyna ludzi żyńca cyni, neglitejące na wiedro ze kalasowaniem, ze drogowaniem. Do tego, że my jeszcze niektóre anegdoty za was przygotowali, ale pierwszy słyszymy o muzyku.

Hesiebus, Dolna Łużyca a Błota są perfektne destynacje za spedobne kelasowanie. Ktoś se uperają na drogu, to go wycakują derie utwariona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu, a są dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kertła informacyjskich toflu malcnie planowaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowaś pe licbach.

ulicujo Karin Čukova zdešna. Kelasoarske tury v Bramborskej wiedu przez przeważnie płonu krainu. Wiele drogo wiež o pesperomie niegajšnych zeleznicowych cerów abo recnych briogów. Region bitujo 3000 jazorów, 3000 kilometrów rieku a szeroke płoniny lesu a gelov. Krajina jo generalnie płona. Niekotare ako Markojska Švica bitujú viacej vedmiňatú Gerceckatú krajinu. Tá veľeraká geografia zmežnijo cere za šakorake kelasovarske zamežnosti.

najdostępniejsza kora krzydożywienia na drogach a ścieżkach cynie tury wesebne. Cały ryt małych domów niskich śpół ulicują we stawiznach regiona. A lody na dwerach wabie raz opytaś produkty direktnie dla producenta na miestnie.

Ja, kella so jom rad. Ja som już był w Szakorakach, Sach a miastach Lužice. Se wie popšom Jano Dolno Lužice. W Gorni Lužice som dretek już drogoval, ale nic tak ako w Dolni Lužice. Moja najdlejša tura je byla v jednym dniu aż do Borkova a zase sledk aż do Ninto. To som cynil przed 2 letoma znaš. Sprewia, also myśmy najpierw od Drenowa gorje na Majberg kolasowali, pen wo tamsem aż k sprewianskiemu nasypuju, wo tamsem pen aż do Borko, a pen smimt tam byli wejse. Ja, ta ja jadna redna przyroda tam, se wietek jadna redna Rika, a ja we Borkoach smimy zonowali, ja. Ja, te czaszki są tam dobre, dają tam jedno malcnejście, dają na przykład czaszka, tam są tak hoa tam raz kopsioły albo drugie takie wiecki. Pen se da jeszcze jeden drugi pusz, tam muszę jan ale pszały na drodze jeździć, a tam przyjrzałem tak raz jeden auto mimo.

Ścieżka wierzcha Pöklera pokazuje znanstwa ugetowania krainy za czas Pöklera a Zinca. Takie Krystiana Pinekoła rada po Pöklerowych śladach kelasują.

Ja nie wiem, jak wiele we Łużycy tych jazor łagatu dają, ale wiele są już o widział, wesemnie psi klesowaniu, gaż już na przykład wet błoto aż do Budyszyna, przez całą dolną, a górną Łużycu, ty psiecej se psi janej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad, jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery ta jo Łużyca, tam nastawają te kumszne gaty, beżko, te diali redne byś, raz, jeszcze nic psiecej tak tomu jo, tak z wietrzego tam nie masz już se kupać, żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samoczachotny.

Ke la soanje mimo uku, lieso gelo a nieveceje puštine nimskeje, tak be megali krotko opisovaš luborasku ke la soarsku šťašku. Ze zastajoneje železnicoveje cere, jožinca nastava komfortabelne utvarjona ke la soarska šťaška. 5 a 20 kilometru dujka do celego asfaltirovana gelna ke la soarska šťaška zviezujo picnjo, turno, pšivuk, Jamlice a Weichenstorf. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu paktla drugieje zawiny.

Ja, taki jedny cel jednego klasowania u naszej okolności o Hesiebuska, bo Mieszczańska Góra. Ta jest w tej wielkiej Luborowskiej Goli, niżej miast Prawozom, a tej wielkiej Lubicu, to jest wielkim daleko, na granicy tego Hesiebuskiego a Luborowskiego Kniestwa. Nasze starsze ludzie ją znają, tu górę. Młode nic tak rzadko, aż ta góra leży na terytorium tego wielkiego zucowaniścia, że już te rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jestem mogał tam już myśl. A nie, tu drogu tam namykać, tylko nie jest ľahko.

aby tam przyszli, muszę się jeść najlepiej z przewoza. Tam gadają tu starą frankfurtską drogą na Mocho, taka 15 kilometrów przez Goliu Zio, a niżej tam ktoś może się pićko orientować, albo ma kartu, ten musi niżej na pół drodze se pen wytchylić w tej drogi na przały bok, a pen po takich toniach, a drożkach, a ścieżkach pen przyjdzie na tu hesie busku geru, ta jo niega za czas, ako te Rusy su tam jeszcze ścielali, jo wena była taka goła, naga, tam nie nic rosło, a nient jo po letach jo tam narosła jedna Gelia, to jest takie wielkie riedne kulasowanie, ale napinać musisz się wetę po tych pieskowych drogach. Sledk może się wet tam przyjść przez to płonę tam w tej Luboraskiej Goli do Ochoza.

0: Z tym krzajżnym typom Gregora Wieczoreka za kolasowarę skulturu do Luborowskiej Egele skończyło się nasze zwiezięckie uściwanie. Sebastian Elikowski Winkla jo zestaju gromadu do porucenia za takie tury. A rozkonianskie partnerje są byli Joanna Piesta, Schulze Kreuz, Fritzo, Birgit Naglova, Rizojc Walter, Paweł Końcak, Krystiana Pinekowa, Kazimier Wieczorek, Karin Czukowa, Kito Kozel, Marcin Szczepański, jo, a ten Gregor Wieczorek. To uściwanie możesz o takie słyszać jeszcze raz na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zom.
1: RBB. Serbski program.
2: Z nami do spędzonego dnia.

Nie przepaść o tego naszego wieczorze uściewanie, pen zase w normalnym czasu, we cyga 12, albo wiatr sobie we wspytowaniu cyga 7, a za dzień zakronim na zase słyszenie myślości riedne, niecha dzień, lec na kalesu, albo na mszy, z familią, albo z przyjacielami. Wiedro, jo, nie to najlepsze, ale ja wiem, aż cyniszą wy to najlepsze z tobą nicka. Ja to budu na kuszty pad, Krygo Klim, goni ahoj, aż na drugi raz.